0: Das dritte schmerzhafte Geheimnis, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
1: Molimo za sve mlade ljude, da i Bog očuva u čistoći, zaštiti od zamki svijeta i dade im hrabrost vjere. Gospa kaže u jednoj poruci, draga djeco, na poseban način držim vas, mlade ljude, kao zjenicu oka svog. Volim vas nježnom ljubavlju i želim da budete otvoreni Duhu Svetom, jer Bog vas želi privući k sebi. Dok sjetina ismijava Isusa i stavlja mu trnje na glavu, on odgovara poniznošću. Molimo za mladež da osjeti ovu nježnu ljubav, odbaci lažne idole ovog svijeta i izabere Isusa za svog jedinog kralja.
2: In the third sorrowful mystery, we contemplate Jesus being crowned with thorns. We pray for all young people that God may preserve them in purity, protect them from the snares of the world, and grant them the courage of faith.
0: Our Lady said in a message, schmerzhaften Geheimnis beten wir für alle jungen Menschen, dass sie in der Reinheit bewahrt werden. Die Mutter Gottes hat in einer Botschaft gesagt, liebe Kinder, in besonderer Weise halte ich euch junge Menschen wie mein Augapfel. Mit zärtlicher Liebe liebe ich euch und wünsche, dass ihr euch dem Heiligen Geist öffnet, denn Gott möchte euch zu sich ziehen. Während die Menge Jesus verspottete und ihm die Dornenkrone auf das Haupt setzte, antwortete er mit Demut. Wir beten, dass die Jugendlichen diese zärtliche Liebe erfahren, die falschen Götzen dieser Welt zurückweisen und Jesus als ihren einzigen König erwählen.
3: E conceda loro il coraggio della fede. Messaggio. Cari figli, in modo particolare tengo voi giovani come la pupilla dei miei occhi. Vi amo con amore tenero e desidero che siate più aperti allo Spirito Santo, perché Dio desidera attirarvi a sé. Mentre la folla schernisce Gesù e pone sul suo capo una corona di spine, egli risponde con umiltà, preghiamo affinché i giovani sentano questo amore, rifiutino i falsi idoli del mondo e scelgano Gesù come il loro unico re.
4: En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas. Oramos por todos los jóvenes para que Dios los conserve en la pureza, los proteja de las trampas del mundo y les conceda el valor de la fe. En un mensaje nuestra madre ha dicho, queridos hijos, de manera especial os llevo a vosotros, los jóvenes, como la niña de mis ojos. Os amo con un amor tierno y deseo que estéis más abiertos al Espíritu Santo, porque Dios quiere atraeros hacia sí. Mientras la multitud se burla de Jesús y coloca una corona de espinas sobre su cabeza, él responde con humildad. Pedimos que los jóvenes sientan este amor, rechacen los falsos ídolos del mundo y elijan a Jesús como su único rey.
5: Tajemnica trzecia, czerniem ukoronowanie. Módlmy się za wszystkich młodych ludzi, aby Bóg zachował ich w czystości, chronił przed pułapkami świata i obdarzył odwagą wiary. Z orędzia Matki Bożej, drogie dzieci, w szczególny sposób noszę was młodych jako źrenice oka. Kocham was czulą miłością i pragnę, abyście byli bardziej otwarci na Ducha Świętego, ponieważ Bóg pragnie przyciągnąć was do siebie. Gdy tłum wyśmiewa Jezusa i wkłada mu na głowę koronę cierniową, on odpowiada pokorą. Módlmy się, aby młodzi ludzie odczuli tę miłość, odrzucili fałszywe bożki świata i wybrali Jezusa jako swojego jedynego króla.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
6: Bajdani, daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Ave Maria,
0: gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Ave Maria, Maico Boscia, moli sana cresci, sada in acciato, smerti nasce.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.